Słuchacie polskiego programu w Radiu 4EB 98.1 FM w Brisbane, nadawanego w języku polskim i angielskim.

zmęczona, dusza śpiewa. Usta milczą, świat rozbrzmiewa. Lecz dziewczyna nie słyszała, tańcem już zajęta.

błonę winną zwinąć. Gdzie to wino? Dzikie plącze. Czemu już nas nie oblączy? Mógłbym z tobą w winie ginąć i w osłonę winną zwinąć. Gdzie to wino?

cudowny mój Jacku. Bądź dobrej myśli. Kochaj mnie. I niczym się nie martw. Całuję cię najmocniej.

0: Jojo, za jazdą skuterem przez Wietnam, tą pierdoloną, zatłoczoną drogą. W każdym z tych miejsc zabawa była świetna, ale jeszcze bardziej
1: tęskniłem za tobą.

Takie za stertą rozrzuconych koszul, zarapowaniem do utraty głosu, spaniem do piątej, graniem od piątej i za beztroskim oglądaniem pornosów. Tęsknię za

mogę wrócić za podzielonym na cztery ekranem i graniem w te survivale Call of Duty. Tęsknię za quattro formaggi z diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

0: tak jak grzmi samo i samo się błyska. Punkt się rozprężył wen wymiarów przestrzeń i przestrzeń klapła jak przekłuty bal.
1: Yo, so listen up. Right now you're tuning to The Yard on 4EB in Brisbane, Australia. We have the latest and the best in reggae music. And right now you're tuning to the big man, Selector Basmati. Booyaka, booyaka, booyaka.